0: mnie aż kmeku. Zaryte mnie w sieci z polu, zaryte mnie w sieci z polu, a wy prowodźte mnie aż domu, a wy prowodźte mnie aż domu. Pani Katarzyno, smim prosić.
1: Prosim.